0: ovci, pe smuociu, hai necreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj z novoga stara.
4: Best prišla muska. Party muska.
2: Več muske
5: za poletne užitke.
2: Best FM.